0: kɔmmoa kuonum kɔkyere mmirekyie mapa mmienu bere me na memfa menyɛ akɔno duane memma wagya sɛdeɛ ɔpɛ
1: ɔnokra nka sɛ ɔde ne ba no nyɛ
0: o ɔno ɔgya ma wayɛ na